lobaka soki bolingo ye loko ofili epo moto akoka kosomba yango te boni yo sanza na komi koluka yo na torche to lopamba mpe fololo na lobo.

0: sur Radio Ndekelo. Kwa singa shitongo e la kwe na la inga, na biko mbite na ndoda fono na Ndekelo.
1: Ah, Anissa Moore.